0: Як ператварыць сямейны боль і ўспаміны ў мастацтва, ды аб'яднаць пакаленні ў Беластоку межах выставы апрыераз ніці памяці пройдуць міжпакаленневыя майстар-класы вузлы памяці, дзе малодшыя і старэйшыя ўдзельнікі разам створаць супольную тэкстыльную суполку памяці. Удзельнікі будуць выкарыстоўваць фрагменты власнай вопраткі і тканін з асабістай гісторыяй, натхняючыся чылійскімі арпіераз і лёсамі сібіракоў. Пра адметнасць гэтых заняткаў кажа куратарка выставы Юліта Вась.
1: Адбыліся у нас варштаты тэкстыльныя, zatytułowane Sploty Pamięci. To jest druga część, drugie spotkanie będzie 27 września i trzecie 11 października. To są warsztaty dedykowane w zasadzie rodzinom. Można przyjść też samodzielnie, ale można przyjść międzypokoleniowo. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby stworzyć własną tkaninę pamięci. Będziecie Państwo mieli do dyspozycji różne materiały, które do tego posłużą, ale jeżeli macie Państwo cokolwiek, co jakby jakiś materiał, tak, czy ubranie, które ma dla Państwa szczególne znaczenie, możecie to przynieść i użyć w tej pracy. Ze wszystkich prac, które powstaną podczas wszystkich trzech warsztatów, powstanie wspólna tkanina pamięci, którą zaprezentujemy na finisarzu wystawy 16 października o godzinie 18. Zapraszamy serdecznie na zwiedzanie kuratorskie, oprowadzenie kuratorskie, które też będzie 6 września o godzinie 16 u nas i 11 października również o godzinie 16. Dodatkowo i 8 października spotykamy się z Jarosławem Kazberukiem, który jest podróżnikiem, rajdowcem. Odbył kilkukrotnie rajdy Dakar w Chile i był też na Syberii i opowie nam właśnie o warunkach klimatycznych, społecznych i o swoich wrażeniach z tych dwóch odległych krajów.
2: Калі мы глядзім на гэтай працы, ці можам мы сказаць, што вось гэтыя формы пратэсту, як шыццё чылі, чымсьці можам быць некае падабенства ці аналагі ў Польшы часоў камунізму, часоў ПЛР, ПНР, салідарнасці?
1: Jest wiele cech wspólnych, które możemy znaleźć jakby w arpiczerasach, znaczy w tych pracach, tak, i w czasach komunizmu w Polsce. W wielu pracach pojawia się wątek Kościoła katolickiego, dlatego że Kościół katolicki wspierał kobiety wtedy właśnie w sprzedaży tych arpiczer, w tym, że one właśnie poprzez Kościół katolicki wydostawały się poza granice kraju. Jednocześnie Kościół katolicki wspierał kobiety w organizowaniu na przykład stołówek społecznościowych. To były stołówki, które kobiety organizowały w ramach danej dzielnicy po to, żeby wyżywić dzieci, no bo sytuacja była trudna, tak, nie miały podstawowego żywiciela rodziny, tak, czy ojca, czy męża. W związku z czym też Kościół katolicki wspierał to. Natomiast też wszystkie protesty i tak dalej, na tych pracach jest w wielu miejscach widoczny Kościół. Jeśli Państwo chcielibyście policzyć, to rzeczywiście jest. Bardzo często na pracach pojawia się takie słowo jak solidarność. Tą solidarność wtedy w Chile wspierały Organizacje Narodów Zjednoczonych, Czerwony Krzyż i tak dalej. To też są popularne tematy. Społeczną walkę kobiet, które nie walczyły przemocowo, ale nie poddawały się. Tworzyły te prace były eksportowane, w sensie wywożone za granicę, czyli to po to, żeby pokazać, co wtedy w tamtych czasach się działo w kraju. Jednocześnie one też dokumentują miejsca pamięci, tak jak Villa Grimaldi, dokumentują też konkretne wydarzenia, które się wtedy miały miejsce, takie jak masakra w Longquan, ale też pokazują formy społecznego oporu, pokazują protesty społeczne, które wtedy też kobiety organizowały. Podczas tych protestów na przykład tańczyły. Taniec u nas nie jest tak popularny, natomiast w sensie w formie wyrażenia żałoby, tak? Natomiast w Chile powstał taniec La Cueca Sola. La Cueca to jest tradycyjny taniec chilijski, który jest wykonywany w parze, zalotnie. i bardzo energicznie, natomiast w czasie dyktatury Pinocheta kobiety zaczęły tańczyć ten taniec same, ze zdjęciem osoby zaginionej na piersi. Jest to też kolejna forma takiej pokojowej właśnie walki o sprawiedliwość, o demokrację, która finalnie no, udało się ją odzyskać w 1990 roku, tak? Bo wtedy też Pinochet został obalony.
0: Tańce i tkactwa stali odmiennymi formami protestu i zachowania pamięci w Chile. I mianowita praca z tkaniną pozwala materializować osobiste historie. Po słowach Julii Waś, podczas majsterklasu uczestnicy mogą własnoręcznie objednać семейne opowiedzi w один tekstylny коляж, jaki będzie przedstawiony na wystawie po majsterklasu, jakie planuje się u Muzeum Pamięci Sibiri w Białostoku 27 вересня і 11 кастрычніка з 10 по 13 годину.
3: Чуєш пісні, співає весна, у повітрі сніжинки зникають. На коленях сходить зима, от жаданнів я не утриваю. І так хочеться у неба взлететь, але там я ще не шакаюсь.

0: працы. Гайнаўка,
1: Саколка,
0: Масты,
1: Ваўкавыск,
0: 98.1 FM.
2: Вруцę przez spalone mosty, tam gdzie byłem, by zobaczyć jak dopala się

komu gest, komu susza, komu deszcz, komu sława, komu chwała, komu chwila uśmiech dała, komu dotyka, komu błysk, komu marzyć, komu śnić.

0: радио «Рация». «Рация».
1: 5 chwilin zostajeca do połowy na 16 godzinę Polszczy i połowy na 18 Białorusi. Przyszło już czas, kap krychu bolsz skazać pra na dworie. A budzie tam na dworie dowoli dożdliwa je, bo u naszym pamierzy trzeba spadziawaca karotka czasowych dożdżoł. Tak siądnia, jak i zdajeca, tak sama i zautra. Wieciar pakulż to słaby, cisk niżej za normą. Temperatura powietra od 12 do 16 gradusów. Noczu dalej trzeba spodziewać się krótkoczasowych dożdżów i temperatury do 12 gradusów. Wieciar dalej będzie słaby, a cisk niżej za normą. Zautra na Białostoczynie, Hradzieńszczynie i Bierościejszczynie dożdże będą pradożatce i to pradożatce u wieść dzień. A temperatura będzie od 13 do 15 gradusów. Zdaje się, wychodzi już o połnościu u wosieńskiej nadworie, ale może jeszcze tak sama i sąca. Wiernica to już takie wielika sąca. A u naszej programie zrozumiała cię pierwszorchowa pieśnia, a po tym Jana Zapolska ja i biznes i finanse.

4 spalowej chwili zostaje co do 16 godziny u Polski, 18 u Białorusi i do nowego wypusku nawinał. A ja gledzu, jaki ja nawiny przyniesie nam Walajewska. Ja mieszczyńczym budzie, a w tym sztuki jebie Adesie w wyniku rosyjskich abstrelał jeszcze ofiary. Ukraina atakowała u Rosji nafta pierapracowczyja i inszyja przedprzyjemstwy. A Koordynacyjna Rada stworzyła komisję para śledowani złoczyństwa u reżimu Łukaszenki. To tylko dwie z tych, że nawinał bolsz użo pras niepełnuje 4 chwiliny, a pakulż to słuchajem Jury Nieściarenki.